Eduardan stvistalej, Eduardy vyzdyrej. Prej Eduardan stvistalej, Eduardy vyzdyrej. Aina varstar stvistalej, Gyvis varstam vyzdyrej.